Saba, Kipeya yo. Bewo kwicara gutse. Mama Destin. Amwitsa ngo nankuburof.